0: slyšíme to dřív.
1: Fajn. Fajn.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
1: Fajn.